0: do tretje uro Pink, featuring Nate Russ, Just Give Me a Reason.
1: Na glas, na glas, na glas, na glas.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Everybody just shake your ass.
1: Seveda.
0: Kar pomeni, da kar gremo naprej. Ritotresna situacija je pod kontrolo na naših magičnih frekvencah.
1: Ritotresna.
0: Zelo. J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto.
2: No se puede decir grosería. Se digo, si represento. Yeah, yeah.